0: Kamrady!
1: Jezu Grycie,
0: zała.
1: Obiante nie mną.
0: Myślisz sobie, body wokalem. Obywaję na rady, potunia. Jezu Grycie, zała.
1: Prędzicie.
0: A wy kaczy robicie. Maranata.

kyerɛ sɛ okristo ne ne obi a ɔtimi kyerɛ sɛ hwɛm na no sɔ bɛbɛbɛɛ to dwom na sɛ ɔka sɛ ɛnwɛmɔ nenasoɔ sɛ ɔtwa a ɔbɛsa fɛfɛ enti ɛnneɛma ɛkɔ so yi sɛ wobɛtumi ahwɛ awurade a ɛbɛsi wo yie dwom se ɛnwɛmɔ nenasoɔ sɛ ɔtwa a ɔbɛsa fɛfɛ deɛ wokɔ mu nyinaa no ɛnkyɛ ne ɛbɛgyae sɛ wobɛtumi agyina pinti bi a sɛ wɔakoi ne mu yɛdeɛ ɔkoi ne